Jeżeli pana, proszę pana, gnębi pech, odpukaj pan, odpukaj pan, bo to pomaga, to nie blaga, to nie śmiech. Odpukaj pan, odpukaj pan. Przebiegnie kot, odpukaj trzeba w lot,